0: Radio Ena 80-ta.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 80-ta.